0: zagrając na kurę, to pewnie nie wiem, czy ten Saddam jest, czy był zagrając BG.
1: Więc
0: podobnie, co ty zagrając? O, nie wiem, ale jak na temat...

zależy od Państwa i czy było klejkie. Zwany przewodny, właśnie do mnie, także nie ma parę, by Pana spisać.

0: Na sam sam sam. Dystans na smaska, ale pole cedę odrodzi tylko wiele, sercząc dystans na poneranych klaszy, pada wapor, de dusz, de zwędusz.
1: No mam jest nie?